0: Namun manen kwainu.
1: Amen.
0: Ame pa.
2: Amen.
0: Yei.
1: Kuku manen kwainu.
0: Ai. Emeno.
1: Amen.
0: Namun manen tadien sakra hon.
1: That's right.
0: Emeno.
2: Amen.
0: Namun manu. Ka papemu papemu papa.
2: Yes, sir.
3: Amen. Eskali.
0: Namun manu. Entiasianam.
2: Amen.
0: Emeno.
2: Amen.
0: Hey.